0: A jako přinžeše Katka tu z durymi do Wusowanskej rumnosće měněšne dom tajki, bęgo k zahajenju Wusowania, bęgo rika tylko kajš. Prawy hit.
1: Krasny titul.
0: A to zawieszcze nie był posledni dżęca, kotre serbskie spiewy was prynie hodzince oczakuje wam. Potem nedom przeradżu, najpierw pak przeradzi Katka nam na kotre bęgo temy, smiecie so dżęca weselić.
1: Dobranie. Haj, dżęca, to chcemy z wami najpierw raz rano hižo dołożka hić, a to z piesku czikom, tu może mianujcie dokładnie na dżyn dżęca cice czy lit serbscy. Prze cice czy litami potekim jest prynia serbska epizoda piesku czika wusyłała. Wiatk tutaj temy rozprawia nam za hodzinu mat Ty Čiswałk, w narodnych mniejszynach a mikrocenzusu poryczy dżęca Janek Wocze, što już z was jest taki mikrocenzus hižo raz dobiał w upielnicz, so na nim w obdzili po takim tutych letach. To mu je zawieszcze napadło, zo pod rubriku Kotry ryczy, kotru rycz, so podla was doma ryczy, nie możecie serbszczynu wuzwolić. Čo lato tak je a hač sa to snadno brzo zmini, vo tem potekim pola nas viac. A potom chceme viezo hišče pola noč do čerošeho vusovania Rádia Zadkule. Modži redaktorojo a redaktorki šako sú so s vúmiostvom zabierali.
0: Tak potekim ladajo na tému za dječi, za modosnoch a za dorosčenoch na kuž dopad, nešto podľa k tomu viezo hišče to išto viace a viezo serbská učba, kotru slyšíme plne hodine, slyšíte nedom.

A jest na nas serbski spěw wam tež moce da. Jeli tomu tak je, mam dobrą powieść za was. Tu jeszcze więcej serbski spěw jeszcze słyszymy między innymi Jamesa a Michaelu Melcerowu, czy swój puć za siebie. A tole je Mirko Brankacz. Tučíc jo nám po taký mač do šestřích zaspěvaja a nětko najprede Rita Ora, your song 12 minčinu po pečích.

Jakaś prijede hižo prajach, gdyż dżęca rano z duri stupicze, respektivnie przyjdzione maj hodzinko maj z duri stupicze, nie struszcze so, a hojs na no macie samo hižo wasz zimski anorak z kamora wuczynione, szako nitko pokaza termometr budyczny jej noż iście 4 stopienki, ale w biegu dnia potom stupa żywe slebro hacz na 16 stopniu dżęca, możemy so tyś na tujszto słońca weselić, hacz do popołudnia potom nikotre mroczele, jutrze pomroczę nocowy dzień, runie tak czwórtk przy podobnych temperaturach, a piatk potom zaso cały dzień słońca z wota na zima, sednacze do zdziela samo 20 stopniu po takim wodniu, jara przyjomne, noce pak woprawdzie zima, ja sam sokaż prajny strożył. Bielek naszyść nitko je, nitko zaspiewa nam Randale Orkestra.

Na wokim da tu křesćan Mönk spěwa, nadźo mnie nic w lekarjach. A propos lekarjo, wczera startowaše Sakske za 48 přichodnych medicinarkow a medicinarjow studij přez kvotu lekarjow na kraju. A prvni raz je z toho tež 8 městno za přichodne zubne lekarki a zubnych lekarjow podla. Studija Lipsku, Drežanach abo Kamjenice. Model funguje takle. Studijne mjestna rozdźela so zvonka normalnije NC po takim numerus clausus procedury. Pono tomu zawiazajo so študowace, pozdźišo tam dźěwač, dźež su lekarjo vo sebe nuznje trěbni po takim we wjesnych končinach, kotrž nisu dosć dere zastarane abo vo toho vorožene so přichodźe nisu tak dere zastarane. Poda lekarjo na usy, dže po zakončenju studija poznajmniejsza 10 lat działałości w takich regionach. Za nową kwotę krajnych zubnych lekarzów płaci podobny princip. Kwotę lekarzów na kraju mają w Sakskie od zimskiego semestra 2022-2023, a miastem studiuje przez nią 174 ludzi. Ministerka za zdrowotnictwo Petra Köpping mianuje to ważny przynosk k medycyńskiemu zastaraniu z boka wielkich miastów. A štúž má model za zajímavé, přichodné požadanské kolo za kletuši zimský semestr štartuje hižo 5. januára a běží potom hač do konca februára.

30 let serbski pěskowčik. Dźensa na dźeń před 30 letami 13. oktobra 1996 po prěnje wudaće pěskowčika ze serbskej synchronizacije wysyłane. Štož bě tedy skerje nepředstajomne, je dźensa realita, štož je tydźensku serbskorěčnu verziu pěskowčika njedźelu na večer 7. zapas, je tedy do měsačka ladał. Mjesto možete si epizody w omierje jeszcze raz obladać w mediatece ARD. Ač knies Liška, ač nini Sroka, ač Kali, Piti Plač, abo Plums. Epizody zajšłych tydzieniów są tam wozywene. A wiezo nie faluje też najnowsza serbsko-ryczna produkcja, seria Kito. Maja a potajna Kšinja. A dokież nie jest cele tak lochko swój telewizor na tutun dwukanalowy serbski zvuk przestajić, a też mediatece ARD jest o niechtuszku lichyżo zabudził, sme na naszej internetowej stronie, a w naszej app MDA Serbia zestajili w odkazy na epizody Pieskoczyka z dobą też przelat, jak swój telewizor przychodu niedzielu prawie na serbski zvuk nastajicie. A potem możecie sobie serbskiego Pieskoczyka lubić dać.

0: Mjörčin wjeclich z podajmi roku tobie a ja dam wam nětko iżo krótku přelatku wo serbskej hudźbje wot 6 do 7. Marka Smovu na przykład słyszymy. Potom po pojezdczach zaspiła nam Andrea Špitanková. A vo začuču Styska spiewa Dr. Taste. Na to smieće so po takim przychodnej hodzinie wieselić, a na kotre wiedro smiemy so dżęca wieselić, respektivnie smiemy so z cyła wieselić.
1: Wiedro.
0: Ja by prajo, hej. Započnie so dżęcniša wutora z Gurjavu, ale kajž kieco wana rozpuści, dostaniemy słońco aż do popołudnia. Dżęca wostanie sucho, donież co potom niekotre mroczele przydrużili. Cinače do 17 stopniu dżęca dostaniemy. Juce potom započnie so jucisza srieda skerje szyra, a tež z niekotrymi kapkami deszcza. Potom pak so słońco tež tu a tam. Předreje 14 do 16 stopňů a smirkon stydženia so potom ještě vědro dále porinčí zvota na zima so nauročí. Nitko je 6, tu již přepodám do Hřežan.
2: MDR Sachsen. Nachrichten.

0: Ja sym Ludk Pito, eksperta za worakałstwa a pryzle. Ludkaj Mato, juro, kiedź pójtaj. Pójtaj, Ludkaj, lecimy ku spokojnie. Snano namakamy zaso w odcinene durie.
1: Ja sym jedne namakał. Spodziwnie, zo hućmi szuli nocy durie nie zamkaja.
2: O, ladajtaj, gitara. Jaki krasny instrument, kulowaty brzuch, sześć strunów, doła cienka szyja.
0: A po niej może sorejnie dele słuchać. Zalezu raz chory po trunach, a nitko dele słuchać.
1: O, to chcę ja też.
0: Juro, praj raz, čeho dla ma gitara tajku vulku džiru bruše?
1: Je cele prozna. Nima ničo bruše, boha gitara.
2: Mato, kito, džira je trebna, zobe gitara tak rejnje klinčava. Prozny brjuch gitarje tvori rum za rjane polny zvuk.
1: He, kajki rum da? Zvuk je tola nevidžomne, začo treba rum?
0: Snano my ju nevidžime, tak kajž ľudža nas nevidža.
1: Dež bych kujžde pling, bing, gitaru vidžal, pling, bing. To by žodne bylo. A při piskanju by cela stva pona letacich zvukov byla.
0: Haj, najlepje v neonovych barbach, žołte, aber pink, abychu wokoło nas kajš mietelški letali, uhu.
2: Haj, truny so hibaja, a potom so zvuk kajš žołma přes džiru a brjuch gitary poeči.
0: Kajš žołma to klinči dere, nikak za morjom.
1: Oh, haj, piskaj dale, Juro. Ty tola najlepie do trunów przyjmasz.
0: Gitara je mój najlubszy instrument. To je fakt.
1: A Juro nasz najlepszy gitarist. Jenoż, co nam do dziry nie panie.

0: njetko je na posedmich.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Przy Holeszowskim hacze są lica telko sołobiku zliczyli, a w opierszczeni likajszy szczerzenie. Każ z dzieli Niesłaczanska przyrodoszkitna stacja są tam najczastszo hatnego zczynarika, niemscy tajś rozęgo popadnęli. Wiatce hacz 100 a posta egzemplarów mozachu mies meju a septembrom w opierszczenicz. Mies rzeczymi drużynami przy hacze są piecaczk, niemscy trałoszneper, szkrykawa a kokula. Kaž z nesvači dva dalerika, bi to přerezne leto za spivate ptačke horne v Užice. Od 2008 nače pri Holešovskim hače v uviče v obstatku spivatih ptačku jako džel celonjemskega projekta v obkičbuja. Delno Njemčina Braniborske dostanje digitalni atlas. Na odpovednem projekče dživa tukvilu podstupimska univerzita. Kaž ujasni sobudževačaka univerzity dr. Luise Zajkowski, ekspertam na zetkanju ve Vičtoku, cedža z atlasom pokazač, dže bu delno Njemčina ve šelakih generacijah vuživana. Direktor Serbsko instituta Hauke Bartels poda na vuradžovanju pšelat votem, što so tu kvilo na polu digitalizacije serbščine stava. Kaž se Serbsko instituta rika, ce zromadne dživom je serbskimi a delno Njemskimi sledžerjemi dale zeselnič. Kulowskie karnevalowe towarstwo jest wczoraj 2500 euro w radiowym wubieżowaniu MDR Sachska dobyło. Prynie dżel dniowego nadawka jest człon przedsiedztwa karnevalowego towarstwa Jan Michałk rano zmistrował, a we wusywaniu mieno prominentnego politykaria Hansa Dietricha Genschera wyłodał. Przydatne 1200 euro wudoby się towarstwo z tym, co jeszcze samsny dżel dniowo nadawk spielni. Kuločenje doberhu karnevalu je vos, z vovu genšera vuotovač a z najmenša 100 ljudi z žotimi polundarami dobješe junčaneč. Dobit kruživa kuloske nore za nove kostime a tehniku. Karnevalu je tovarstvo ma tu kvilo nešto vjacač 600 čvonu. Gmenska rada Hamo je na čerovšim posedženju z snadni večinu v obsamknova, zo so pfačizne za ladanje džiči zvrša. Za žvobikové miestno s 9 hodinami v občin stúpajú kušty kletu vo 20 euro, od 250 na 250 euro v mesiac. Vypestovaní na 125 miesto 116 euro. Gmena vopodstatnia zvyšenie so stúpacimi kuštami. Viesnanosta Henrik Balko v úzbine zamaja sa po možnosti všetké záradnišťa zakovať. Staršiske pšinošky cedža vodnetka kuždy dvi leče přeprúvať. V Kamjencu pytaja ľudži, koci šťastnohamcce púčovanské štíšky ladaja. Kež v zdjelence Lesingového miesterika zvúša k nadavkám tak mienovaného vodladovachia púčovanských štíšku, miestru im natočívač, zo sú štíšky stavlemi vôdované. Tiež menšie vúporiedenské dživa má on převiesť a namiety za polepšenie púčovanských štíšku zbierač. Zajemce môža sa na tvarským zariadnictve miesta Kamjenc přizivič. Jeničko v umenjenje je, zase zajmovani v Kamjancu a v okolinje dere vuznaja. To bih ju povestče, kotrož namakače tež na naši internetovi stronje a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vočakuje nas rano najprej do Kurjava, potom pak tušto svunca, vostanje sucho a to pri cinače, kiba 17 stopnjach. Jutce potom vostane najprej do šire, tež so švijelami mam ličič, v bijevu dnja pak so trochu v uvjetri, živesli oprostu pa jutce na 14 do 16 stopnju.
0: Na pučach dale šo pri starom to reka šo svobodne žane vyskače pri pučach, tu iš dobu jezbu vám, jeli pak bio ranja nešto uladače v vjesče, pri zuče so rade pola naju pak telefonisce, abo napisajče na moj povjesč přes četu funkciju naše app MDR Serbia.
1: Serbski rozvoz.
0: Štyri menšiny, po na posedmich.

ani wjace měsac a potom so jedna to zaso pjaty poča za jí pustniski čas. Nikoci môža zaujesć lidma išče očaknyć, ale druze zaso netrebaja ani pustniski čas, zo bychu so raz to inéše je osoby abo role začuli a se tak ze šedného dňa vučeknyli. W Bremenje je 18-letny prosće raz obsamknął dżensa czuju so kajś busowy szofer. Przy wolnym dworniszczu przedstaje so pola woprawdżitego szofera mianujcy po końcu swoje mienne, respektive po końcu mienne tuto woprawdżitego szofera jako przychodny szofer sedno so za wodzidło a wotjedzie z wiacorymi sobojeducymi. Boże pak nic na przedwidzianej czarje, ale najpierw raz pryki a podwu autodrohi przez zapad w Bremenie. Tak za busowy zawod potom pytny moment. Tu nieszto nie trichi. Policja może się młodo muża potom pożyć o zadział rzecz zranił so nich to nie je przy tym. A nietko przyjdzie poprawny plot twist, to nie by jeho pryni raz. Ižo 2024 by so on stedy 15 letami jako praktikant udał a pasažirov z busom po Bremenje vozu. Božišo spyta v Delmenhorstče, išče raz tam bus kaprovač. Moje druze zbieraja z 18 na nohakle prinja jezmne hodžine. Mody muž Bremenje ma ižo nazonjenja z busom po ulkom ješče ježžo. To je štejš napredem ovo sebe rec moc nohaj. Prečo njemu netko přepytuja, ale k tomu ma so tež rec, zo ma mody muž jedne autistiske mylenje. No je znano, môže dla toho, abo môže še ižo z 15 letami tež s busom ježič bez toho, zo niedže nikajku škodu načiva. Ani šmary pozdatne.

0: nětko poladamy do dźensnišeho wudača Sakskich novinow, tamže mjezdrujemo přichod hornjowužiskich klinikow w Biskopicach. Kotre poskitki maja so wutwarić, o tym rozprawja nam Katka.
1: Wočim, so dźensa rano rěči. A to čitamy w novinach.
2: Hornjowužiske kliniki chcedźa swój medicinski poskitk w Biskopicach rozšěrić. Kaž Sakske nowiny lokalnym dźělu rozprawja, są mjezdrujem planowane paliatywna stacja, wutwar kardiologie a ambulantny strotniski a operacijski centrum. Tež ortopediska chirurgia a sportowa medicina maty są skrócić. Prenje zmieny są tež hižo tu, endoskopia bo modernizowana, nimo toho poskyčuje od junia ambulantne špijelovanie žłódka. Tež natwar kliniki za geriatriju je so zahaju. Nimo toho pruja hornjowužiske kliniki, hač hodžo so přichodnje, přichodže tež operacijski robotor při operacijach kolena a rjapa zasadžić. Jednačel Jörg Scharfenberg przedstaje wszystkie tute plany przy zajszłym posiedzeniu Mieszczanskiej Rady. Najebać czeskich strołotnisko-politickich wumienieniu w ostatnie przedłużacze przy swojej medycyniskiej strategii 2030, jak to mianuje, też gospodarstwo jest o położenie polepszyło deficyt w obiu steniszczu hornio-wużyjskich kliników Biskupice a budyżym potekim spadne w odniedzie 3,4 miliona euro w lecie 2024 na loni niedzie 1,1 milion euro. Gdy są jednotliwe przedłużacze a idee paliatywna stacja, wutwa kardiologii albo ambulantne opiecentrum z Woprowdża, to jeszcze nie jest jasne, dalsze nadrobności pak czytacze w dżęsniejszym wudaczu Sakskich nowinów.

haj Arunja rěčach o tym, jak rady wam przypowiedzą, że są puczes, wobodne, nie tylko jedna tola powieść dojrzała, pokiju zależy na puczu mies smerdzacy, a buszenku motwa sona zdzila na puczu, tu już jeszcze tam skejdź mnie, a butony dżak. Najprede raz za tutum pokiju, a dalszy pokiju je nas docpio, zo je zdzila tak kuria wojte, zo ani posta metru daloko nie widzisz, tu iż wiezo potom dziwajcie tyś na to, zo prze jara nie smalicie. My smalimy pak dale, a to ryka zo paladamy najprede raz, kotre serbskie spiewy nas tutaj chodzinie jeszcze oczakuje. Dzielszy mokomik je prynie cytuować Leksa Henriksona. Potem słyszymy też Olivera Thomasa. A tu mus zawieszcie też spoznajecie, to je wiesok Isztwan Kobiela. Ale najprzedy, gdzie pulsce dalej. Bo sam posedmich.

Kak husto wypoprom hišće list napisaće a spoštu sčeleće. Ja so na svoj zajšły raz spravne prajnje z cova dopomnić nie možu, kiba nekakje dokumenty korobnej kasy, aber tak, ale to so šako husto, gdy od tutej zapłaci. Znajmniejsza mowa to od januara jasnie droższe być. Związkowa syczowa agentura chce niemskie puszcze dowolić porto za prywatników przerysku w 20,5% zwyżyć. To klinczy najpierw raz horrentne, ale byli puszcza to tak przesadziła, by standardny list miasto 5,9% potem przychodnie niedzie 1,14 € płacił. Cele kruče pak płacizna išče nie je, pošta sama potom rozsudži, kak ona zvyšenja płaciznu na jednotlivé družiny listu rozdzieli. Ona příčina za to rozesčele so prostče dzień a minie listu. 2005, po takim četvěcac 20 letami, byše to išče nimale 16,9 miliardov, 2025 jenož išče niedže 9,4 miliardy. Runočasnje dobia so listowe kaščiki, filiale a roznošovario, mizo dale financovač, što ješ je mjestem, tež od droše hač tedy. A tež pakčiki, moli droše odvač, tu leži nametovane zvyšenje pola 10%. Nové pačizne maja potom za 2027 a 2028 pačič.

0: Jana po 8.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Při Holešowskim hače są lica telko sołobieku zliczyli a wopierzczenili kajś i szczyżenie. Kajś zdzieli niesłaczanska przyrodoszkitna stacja są tam najczastszo hatnego z Činarika, niemscy tajchrozenga popadnili. Wiatce hač 100 aposta eksemplara możachu mies meju a septembrom rynku przyczynić. Mies rzeczmi drużinami przy hače są piecaczk, niemscy trałoszneper, szkrykawa a kokula. Kajž znesvači dva daleka, bi to přerezne leto zaspívate ptáčky horní v Užice. Od 2018 při Holešovským hače v uvič v obstatku zpívatých ptáčků jako džil celonímského projekta v obkyčbuja. Delno Němčina v Brani Borske dostane digitálny atlas. Na odpovědném projekče dživa tu chvíľu podstupímská univerzita. Kajž vyjasni sobudževačáka univerzity, dr. Luise Cajkowski, ekspertam na zetkaniu ve Vidstoku, cedža za atlasom pokazač, dže bu delno Němčina ve všelakých generáciách vúživana. Direktor Serbskeho instituta, Hauke Bartels, poda na vúražovaniu všelat o tym, što so tu chvíľu na polu digitalizácie serbštiny stáva. Kajž ze Serbskeho instituta rika, chce zhromadný dživom je s serbskými a delno Němskými sledžerjami dále zesilnič. Kulowskie karnevalowe towarstwo jest i czera 2500 euro z w radiowym wypieczowaniu MDR Sakska dobyło. Prynny dziel dniowego nadawka jest człon przedsiedztwa karnevalowego towarstwa Jan Michał Kranos-Mistrzował, a we wysyłaniu mieno prominentnego politykaria Hansa Dietricha Genschera wyłodał. Przydatne 1200 aposto euro wydoby się towarstwo z tym, co jeszcze samstny dzień dniowy nadawk spełni. Kuločenja dobjachu karnevalu vus z vohu genčara vôrtovač a z najmenša 100 ľudí z žlutými polunderami dobjaše junčaneč. Dobytk vúživaja kuloske nore za nové kostýme a techniku. Karnevalové tovarstvo má tu chvíľu niešto viac hač 60 čvonu. Gmeinska rada Hamo je na čerašim posvedženiu ze snadnej väčšinu vopsamknova, zo so pfačizne za ladanie dječí zvyša. Za švobikové miestno s 9 hodinami v občin stúpaja košty klitu vo 20 euro. Od 250 na 205 posta v obmiesac. Vypestovaní na 125 miesto 116 euro. Gmena vopodstatnia zvyšenie se stúpacimi koštami. Viesnanost Henrik Balko v úzbine, zo maja so po možnosti šitke záradnišča zakovač. To bych ju povieste, kotrož namakáče tiež na našej internetovej stronie a app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Częca, jak chytro kuria wojty, gdzieś pójdzie, tu już je listcze z autami popuczu, z dzielaj noż pusta metru daleko. Widzicie, tak są nam przyposłuchali o rano i żdzielili. Gdyż so kuria was zbynie, pak zmiemy, częca wiele słońca, postanie sucho, przy maksymalnie 17 stopniach. Jutce was dane najpierw raz szere, gdyż z niekotrymi szwielami mamy liczyć w biegu dnia, pak so w uwiedri, potem stupa żywie slebro maksymalnie na 16 stopniu.
0: Kuće naše končinje su tak daleko svobodne jenički pokiju. Mam zo ležim jes smerđace a bušenku motva sona z džela na puču. Tu iš je lišće tam po puču, keć bujče kiba zo pötnjuče zona tam jac ne leži, potom možeće to namaj rade. Tež z dželič telefonisce abo spoješću přes četu funkciju MDR Serbia app. Havak, ja, je nekakje hačenje, abo tež bliskač vidiče nam to, namaj to tiež rade zdzielče.
1: Serbski rozvoz.
0: Habak, dže dále, 4 menšiny, pana po 8.

Runje Poestčach z čewotym svyšeli. Kuluske karnevalowe towarstwo je se čera 2,5 tysac euro radiowym wubiedźowanju MDR Sakska wubiedźiło. Z tym je one druhe towarstwo z budyska okresa, kotryž je wubiedźowanje nimskie telewizijneje loterije a z čelaka MDR dobyło. Prini džel tuto dňoweho nadawka je čvon předsedstva karnevalového towarstwa Jan Michałk rano zmištroval a rajnšim busovanju mjeno prominentného politikaria Hansa Dietricha Genschora vuhodal. Přidatne 1200 posta euro budu by si towarstvo s tym, zo išče samsne džen dňowe nadawk spielni. Kulučenja dobachu karnevalové vus z vohu Genschora vuhodalč a znajmniejsza 100 ludzi ze żółtymi polunderami, gęczorowym, modiskim, markowym znamieszkom, dobie się jun czanecz. Dybkunie cioch, rykasze potom, dniowy nadałk, jest pielniony. A wiace hać to, kuluskim noram by so poradziło 275 ludzi w żółtych polundrach mobilizować, kocisz so szicesz po tanie wosrycz, kulowa przyszucic kowoni zromadzichu, pądzie lupo poniucioch. Respekt. To bież potowski nadawk, tak jak to na nowy stajcz, przyzna Jan Michałk. Kajż pak wun rekne, są to z nieliczonymi telefonatami, WhatsApp chatami, a używaniem wszystkich możnych wosobinskich kontaktów zmistrowali, a nadawk spielnili. Dobytk używaja kuluje za nowe kostimu a techniku, za moli ustupy jeszcze rzęczo a profesjonalniejsze być. Gratulacja tu już do kulowa.

Drjenic w čopfem deščiku, ale rejovač na kóždy pat môžeće. Na przykład, gdyż spiewa Gabriel Momer. Abo Anne Günther-Reutz, Kai Scharlekin, ona zaspiewa nam po powieściach. A posledni na liščinu ženca stej Marek Relka, sem žive jenoš žunu. Ale nimo serbske mamy też najlepszą jędrzejską huczbu, na przykład Harry Styles z American Girls. Wasam po 8.

0: přejemy z Božo.
1: Agenca na 13. oktobrje idzie z Božo przejcze do Wudworja, gdzieś zwieci Riko Niek swoje postaćiny. A za nią gratulacją cituju: Przyjemy ci przeco swobodną jezbu, wiecik krybiecze, a cele wiele PS za nowe żywieńskie lito. Wostań runie tak junkrotne, kajkiś se. Wszystko lubę od twojej Klaudie, twojej starszyju, sotremendi, twojej przychodniej starszyju, a cywego zbytka swojby. Tu iż wiele zboża do Wudworja, gdzieś świeci Riku Niek, dżęca swoje Abrahamina.

0: Ja sym Ludk Pito, eksperta za borakałstwa a pryzle. Ludkaj mato, juro, kiedź pójtaj. Pójtaj, Ludkaj, lecimy kus po kodbie. Snano namakamy zaso w odcinene durie.
1: Ja sym jedne namakał. Spodziwnie, zo hućmi szuli nocy durie nie zamkaja.
2: O, ladajtaj, gitara. Jaki krasny instrument, kulowaty brjuch, sześć strunów, doha cienka szyja.
0: A po niej może sorejnie dele słuchać. Zalezu raz chory po trunach, a nitko dele słuchać.
1: O, to chcę ja też.
0: Juro, praj raz, čeho dla ma gitara tajku vulku džiru bruše?
1: Je cele prozna. Nima ničo bruše, boha gitara.
2: Mato, kito, džira je trebna, zobe gitara tak rejnje klinčava. Prozny brjuch gitarje tvori rum za rjane polny zvuk.
1: He, kajki rum da? Zvuk je tola nevidžomne, začo treba rum?
0: Snano my ju nevidžime, tak kajž ľudža nas nevidža.
1: Dež bych kužde pling, ping, gitaru vidžal, pling, pling. To by žotne bylo. A při piskanju by cela stva pona letacich zvukov byla.
0: Haj, najlepje v neonowych barbach, žołte, aba pink, aby chu wokoło nas kajš mietelški letali, uhu.
2: Haj, truny so hibaja, a potom so zvuk kajš žołma přes džiru a brjuch gitary poeči.
0: Kajš žołma to klinči dere, nikak za morjom.
1: Oh, haj, piskaj dale, Juro. Ty tola najlepiej do trunu przyjmasz.
0: Gitara je mój najlepszy instrument. To je fakt.
1: A Juro nasz najlepszy gitarist. Jenoż, co nam do dziry nie panie.

Někoma mi jeszcze raz pokiewa za dżęca, jutrze a zajutrzejšim za was a počejowie za dżęca, to przedstaja poponu Bečić w Kočebujskim serbskim domie nową delnio-serbsku antologiju, kiedy się ludu nakłaniso do mojina wydało. Tutaj powiada 18 autorków a autorów o swoich swojbach, o dopomnienkach a celorozdzielnych serbskich żywieńskich buczach. Dżęca wieczor zjęże się też drżanach towarstwo stóp dale k swojej letniej wolnej zromadźiznie w równościach serbskiej dniowej skupiny na czeskiej hasy 27, to jest drżanskim nowym mieście. A tam są też mimo członów dalsi zajmowani a podpieracze do przeproszeni dżęca wieczor sedmich. Nale do jutrzejszej sriedy to zmieja od przypojna jeny do popołnia Bečić, klosztorskie zarodzie klosztra Marijina Wjezda w Pančicach, Kukowie, na zimski słybny dzień. Tam możecie paslić, zonić fakty o rybach, możecie alpaki hacać, tak mogło. A wszelakie dalsze akcje k sobuczynieniu tam też maja. Jutrze potem poreczy Zuzanę Hozyna popołniu Bečić w riedzie Zorabistika namiestnie vo dživi mužu a připodnice, potekim vo pokmonych postavach ze serbskih bajov a bajkov. Jutce popolňu Bečić v Serbskim muzeju Kočebusu. A jeli mače vy išče nekaký termín, čo je náš koncert, jubilej, što vím ja a chceče rádu zjavne možno hosti přeprosič, písajte nám jednore mailku se všemi relevantnými informáciami, potom zapisame si termín do protoky. A dusz tak daleko je, za nią wabimy.

Wenn er pfasi jako tschechojska hymna, ojo Jano znata jako jedne serski ludowy spio za spiwom Żo jo mej dom, chuba se napnite czojenie, jogo nastasza, a potom pijeda myśnica wici. Tema jako zwiezuje Łużycu a Czechojsku na swoich wszakich facetach dalej zawierają. Wena jo ta jadna ludowa kubka jako regularnie teke na serskim muzicirują, a wena przyjrza z krasta pla pilzyna, kubka ludowa muzyka z krastu oglidają nam predny raz do dolnej Łużycy ten tydzień, a detaile te skończą wynet. Žožinca vo literaturu. Česká bola gestný kraj na knigových výkach ve Frankfurte nad Mohanom sledný týždeň a na miestne je bola moja kolegovka Štefanie Kraucec a vene jeho zmakala veľa ľuží z toho kraja. Jo, a ešte je jeden skýrian servis máme, jeden kiamuši recept za vás, to sme vám zľúbili a jeden recept akoráda za vás akoráda stojšo v kuchni a také rovnocasne sa ráda uchojžujúšo do natúry. Rýdne až čo pedla, nečo los.

Ja, popšałam nie dajo drje wiecej groznu a gramotnu figuru w serskim mytiskim swiesie jako przesponicu, a to groni teke Susanna Hosena we Serskiego Instytuta, wena se wiedobnostnie zabierajo ze serskimi mytami, powieściami a jeje pöchadom. A w jednom przednosku w ramiku zarobistika Pedrozy buża ulicu wasz wet przesponicu a teke we drugich groznych a mene znatych figuru z Łużyce. A co to weznamienio a przynia so gaż dejmy so učašeš v ľudových ulicovaniach. Veci v tom zgönioš vyče v Serskom muzeu v Hošobúcu ziga pešich vedpodňa zastup poši 2 euro. A ja by gronil jedna figura, pred ktorým som ja mi všetci čach ako gele, to je jedna druga, to je ten Bubak.

0: My westoniamy takie muzykaliski wieczerski, w zimie Lesie Werbinka, Tanja Donatec, Joro Spiwawa, serski Stulsku, Kotarasio Aranżiru, Wana Wet Ludwika Kuby, to ja takie czeski etnograf.
1: RBB, serski program. Serski program. Tema.
0: Ja, apropos Musiker. Jojo mei Dom Morgikor ma tošten spio svojem repertoire, a wenn jo teke dolnej Łužice široko znate. Kaž se niži spiva, přizamknu se njete druge a spivajo sobu, južo bejnych liet let jasitki, jo to kradu oblobuvane spio, ali je zvedku, wenn pohrada, kto jo jen skomponiroval a napisal. Jo, a wy może, że już ogadasz, to muszę mieć nieco cynisz z czeskiego, a tak tylko jo. A zatem jo se Sebastian Elikowski Winkler obgenił, pla Hartmuta Leibnera, kotorysz jo se wielgin intensywnie zabierał z tożtym spiwom.

0: Žo jomej dom w našej serskej domowni ten spiw kóždy znajo. Generacje dujko jo wen oblubowany w korach a pla publikuma. Mezoż kronić bze z przegnawania to jo serski ludowy spiw. Zapszałem pak musimy psiudać wen jo ludowy spiw ordował. Nie susza ga to pokłada ludowych spiwów Serbów. Ale w czeskiej, respektivnie czechosłowackiej, kóždy ten spiw znajo pod oryginalnym titelom Gde domo mój. A tam ma wen teke dujke a uznamne stawizny. Za dr Hartmuta Leibnera jo to teke jadno wesobinske čojnko, ako jogo zwiezujo z tym spiwom. 2020 jo wezjawił w serskim casopisu Rozlat artikel we stawiznach spiwa.
1: Ja se wie, już o dawno znajom spiw Gde domow mój ako hymnu we starej czesko-słowackiej. Ja som studoval w Praze, a se wie, ku kóždej gözbje su to grali na oficjalnych zwiedzeniach, a tak, a nie som wiele we togo wiedział, ale pen som se zeznał z mejeju švigamamu w tom czasu. A wena jo pochadała spet wiacornej českeje, ako Niemcovka jo tam bydlila, ale teke rednie česky mogła, a wena jo perfektnie mogała spiwać tu hymnu. Lepiej ako české. A ja sam se živał, a wena jo mi ulicowała aż ta hymna, ten spiw opisuje na taką rednu waśniu tu česku krajinu a ten český zašišť. To je to, co som v tom času sobou krytnul. A potom som jo pomavem zachopil se zabieraš. Veď o to přížo, co tam všechno stojí.

0: Tak klin se gde domow mój we wersiji jako oficjalna hymna ČSSR. Stawizny spiła se pak wiele jestni zachopił. We 18. stry a 30. jo nastało żywadłowe grasie filowaczka, a ne żadny chniew, a żadna rwaczka, na serski świeżyn fidlariow, albo żadno pyrjenie, a żadno grakanie. Autor tego kusa je był w 1808 rożony narodny pasnikar Józef Kajetan Tyl.
1: Wenio wegin ważna wesoba czeskiego narodnego gibania. To je było w tom rewolucyjskim czasu w 1808. A w tom czasu jo zachopił swoją polityczną aktywitę jako spisowaše jo by uzvolone do austrijskiego parlamenta v Wienie. Jo, a wenn jo wegen aktivnje był za niewetwisnosć Čechov v austrijskeje monarchie. To je také ważne za ten kusk, ako jo napisał.
0: Tekst teje Štucki toko graša opisujo svežin v Praze, kedarež se tam vedmeva kužde leto na ukach v Nuselskem dole.
1: Jo, a tite se pešigujo na ten svežin Fidlovačka. To je titel toko sveženja šejcov, a Fidlovačka klince ako muzikový instrument, ale nejo. Ten pešek jo skerje na taki red, kenč šejce uživaju za glatkovanje kože, zgetovanje crejov.
0: V grašju je wiele pisanych obrazov z bergarskiego, ale také z vejsnego živenja. Muziku za ten kus je napisal František Škrob. Vezeno čisto jeden rožjone komponista, dirigent, je ostatkovo podobnije ako Jozef Kajetan Tyl ve sferje literatury, ako nacionalny umjevc na svejom pelu, na pelu muziki. Tak jo v 1823 zgromadnje s drugimi patriotami založil predne české operové tovaristvo, ketarež jo v Praze predne raz predstajalo opery v Českej rece, a to mimo uvzyša s lajskými krajarjami. To su drebeli na zgenjenja, ketarež su škrupa pestarcili, aby napisał svejsku operu Dratenik, drotowy vjezak. Vena jo nastała čohu 40 let do oper Bydřiša Smetany, prodana nevesta, předana nevesta a płaši jako predna vierna česká opera. Škrup sam jo spíval na premiérie v 1852 głównu rolu. Togo dla stoj uporażinca we sni twerby Bydřiša Smetany dajo se teke rozkłaść na muzyce za żywadłowe grasie Józefa Kajetana Tyla. W grasiu znie odwerska muzyka, ale równo tak ludowa, związana z wejstnym żywieniem a żywą. A to pak niejo biergarstwo psiuzyło.
1: A nie to musimy gronić, aż ten cały kusk nie jo by uspieszny. Jo ten poprzawen jo przepadnu dla kubwanego praszkiego bergarstwa. Jo przepadnu dokulaż ty jo używał poprzawem taku skierie gropnu czesku ludowu rec. A to kubwane bergarstwo w Praze w tym czasu jo było już przeliż przenymcowane, a weni w tego nie są wiele żarżali. A jano, jedna wiec je uszej zwestawał, a to jo był ten spił, gdzie domow mój, żojo meja domunia, żojo mej dom.
0: To się spił, gdzie domow mój. Jo cały czas westał znaty, a był oblubowany, ale żywadłowy kus Fidlovačka jo se zabył. Przy samym 82 lat nie jo se przedstajał. Peprednje svědové vejně je bylo kněžení Habsburgu Keynes a austrijsko-hungorská monarchia je rozpadnula. V oktober 1918 je se založil nový stát Čechoslovakská republika.
1: A ten stát je uzvelil jako svou hymnu rovno ten spíl Kde domov můj. Jo, to přišlo z toho, až jo byl vegin oblubovaný a rovno popisuje tu zvězanost Čechov k své domuni. To jsou tam namakali ve tom spíjově. Ale to je jen ten český žil. Se vě, nový stát jo měl jeden český žil a jeden svověkský. A te svověkské jsou potom přistajili své žil nad Tatru sa blízka. Jo, to je ta druga štucka, potom ve tej československé hymně.

0: Čechoslowakska jo pak teka obstojała z więcej narodnością. To su byli česka, nimska, hungorska, ukraińska, pelska narodność a dalšne.
1: A we togo jo přišło, aż niento we togo czasa mamy teke nimsku variantu, ungarsku variantu we togo samskiego spiwa. Nic we wszystkich narodnościach, ale na najmniej ja znają nimsku variantu a teke ungarsku variantu. To je veľký zájemný, až sú ten text vzeli a převožili také do tých rýcov národných menšinov v starej Československe.
0: Vlejší živíš náš čestou Čižašťa. Jo nastal prejedný zvukový film v Českej rýce. Ben jo navizal na živadlovú gráše Jozefa Kajetana Tyla pod titulom Fidlovačka. Ve filmie sú převzeli muziku Františeka Škroupy a teksty Tyla. Skoro na końcu filma jest scena, Żoż spiła jeden psosar spił Gde domo mój. Ta wesebna atmosfera tego spiła sztycy dłumokowe w uczubach szyknych Czechów, a to do Zincażnego.
1: To się tak pokazało w czasu nacjonalsocjalizmu, ako ta Československá republika jo była obsajżona a jo se zawożiła tak pomnieniony protektorat. A teke w tom czasu protektorata nesu se wierili tu česku hymnu zmienić. A teke w tom czasu protektorata jo była oficjalna hymna tego protektorata. Ja nie wiem, lec su teke dovolili spívaš české rýce, abo sú vzeli tú nímskú verziu, to neho znate, ale nesú se verili, to zmieniš.
0: Tak to nepřechvatajo, až jo také nová socialistická ČSSR pred druhej svetovej vejne převzala tú starú hymnu z předvejnskeje Čechoslovakskeje.
1: Musíme ale dodáš, až ta hymna jo dobytnúva za cas sowieckeje okupacje wesebny charakter. Ta sowiecka okupacja w lesie 1968 jo była a jo skończyła z reformami w Czesko-Słowackiej. We to nicht den niejo se zwieriu tu oficjalnu hymnu zmienisz, albo wetporaż. To jo teke w tom czasu tak była, aż hymna jo wystała oficjalna hymna. Ale w to równocześnie jo se przemieniła do instrumenta protesta, możemy gronić. Jo, to som teke widział w jednym czeskim filmie, kiedy se groni na czeski Peliszki, Gnieżdaszka, a tam jo jeden stary weteran oboranskiego gibania z drugiej światowej wojny, a ako su tam przyjęli te pancery na drodze, wenn jo zachopił na klawirie grasz tu hymnu, albo ten spił Żojo meja domunia. A to jo wegin gnujący był, a jużo ako wiesta przez kjarżba ugledała.
0: Ta hymna je było nieto w paradoksnej sytuacji. Na jednym boce oficjalna hymna, na drugim symbol za czeską identytu. To se dajo teke dokumentirować z jednym dalszym historyckim przedstajeniem. 10. decembra 1988 na Dniu Cołyskich Pszałów jo sławna czeska spiwarka Marta Kubiszowa spiwała hymnu Gde domo mój na namieście Szkrupowo namiesti w Praze Žižkov. Jo to był prejedny zjawny ustup po letach ugnania. A to šo je bylo kejncne zarirovanie manifestácie nevedvisných gibaňov a tak je z hymny nastal protestný spiv.
1: Rovno v tom času teje charty 77 jo až zbývanie sú teke převzeli ako emocionálne pesovstvo protesta. Ale ako ten gromadný stát Čechov a Slovákov jo by želone, vlejše živeš naštostou či a živeš zased, jo nowa Česka Republika przewzeła tu prědnu štucku jako svoju národnu hymnu.
0: Usłyszysz pla Hartmuta Leibnera fascinaciju a rozpalonosć za stawizny spiła. Ale wen pokazuje tegena iści jeden drugi, zajemny aspekt, gledający na jego tekst.

ta druga wysobnosć, jo, aż jo to przaszanie, to jest takie nieco pierziwnego. W wszystkich hymnach se pokazuje gierdość na domowniu, jak redna jo, a oni se przaszają, gdzie domów mój, że jo, moja domownia. To jest takie nieco wysobnego, co myślę.

Žinca je spjuwjele wjecej ako jano hymna Českeje. Njegledajuce na historisku rolu a uznam, jo wen teke žijel ludoweje a popoweje kultury. Wen jo we wiernym zmysle jaden ludowy spił, kedarež jo se interpretirował we mniejszako rakszych

Zawješće to ma cyniš z Minu Witkojc, ako wena jo přišła do kontakta ze Serskeju rece, wena jo zachopiła pisaš, a wena jo se udawa do Pragi, Čechoslovakskeje, a tam jo wena przewożiła wszakie knigwy z Českeje rece, na przykład we Bożene Niemcoweje, takie bajki do Serskeje rece, do Dolnoserskeje rece. A ja mienim, aż wena jo takie napisała taką rozprzawu, drogowanie p Čechoslovakskej, w lejsze żywieś na co z tą pieś a dwa żaszcza. A mnie się zda, aż wena w tym czasu zawieście, takie se spoznawa z tej českiej hymnu. Jo. A nie to możemy gledać do serbskiego pismojstwa, a możemy widzieć, aż w jednej zbierce zestajone wet Karla Jordana, titelem Serskie narodne arie, namakajome już na drugim albo trzecim boce ten spiu Mejdom. A tam możemy laśko spoznać, aż jo przewożenie českeje narodneje hymne. Ale ten problem jo, aż tam nie stoi, kto jo ten spiu przewożył do dolnoserskej rece. To może być aż Karlo Jordan jo to getował, albo Mina Witkojc, ale cisza możność jo aż przewoż pochada wet Fritza Roche. To kulaż na titelnym boce jest napisane, aż Fritza Rocha jo przestaju szykne spiwy do niemskiej rece. To jest dwojorecne udasze, szykne serskie arie, tam stoi we serskiej wariancie, a we niemskiej wariancie. To jest takie tak za ten spiw mój dom, tam stoi jako czesze spiw mój dom, a potem ten niemski przewożk. Jo, ten niemski przewoz, nie jo, ten samski jako to, coś stoi za česku hymnu, ale to jest nowy przewoz. Nie to nie jo jasne, lec Fritza Rocha jo takie przewożył z českej rece do serskej, a potem jeszcze raz do niemskej rece. To nie jo cało jasne.

0: Zogodla su weni pak zatajili česki pechat z piwa.
1: W tom casu jo było wiegin šeško pokazaš za Serbo, aż maju nieco ciniš z Čechami. Dokulaš w tom casu w 20 letach su zawożili Budyšinje tak pomnienione Wendenabteilung. A ta Wendenabteilung jo dejawa dokradnje šyknich Serbow obgledowaš lec maju nekaki zwisk do słowiańskiego Ukraja, aż nie mają takie panslawistyczne zajmy, a by chcieli się zielić wet niemskiego stata. To jo nadałk był tego Wendenabteilunga, a we tego znasz su w tych knigwach wet Korla Jordana zataili, aż ten serski spił jo jeden przewożk czeskiej hymny. We togo snaž nie wieme, kto to napšaudu getoval.
0: Ved togo spiva v knjigvach Serskarije, jo laško namakaš drogu do Janšovec. Fritz Rocha je bu dobry přijašel kantora a ceptarja Hermana Vorcha Groni Hartmut Leibner.
1: Wenn jo dwójki czas nawiedował ten słowny Janšojski chór, a zawiesie jo Fritz Rocha porucił Worchoju ten spił, że jo meja domunia, że jo me dom. A we tego czasa jo ten spił jeden z tych najsłowniejszych spiwów Janšojskiego chóra. Możemy to tak gronić, a takie wesebne znamnie tego chóra. Ako Janšojski spiju, możemy takie to pomieniować.
0: Jednu epizodu jo Leibnerowi ulicował jeden Janšovar. Ako su ustupili w Praze, jo Janšojski chór spiwał takie Žo jomej dom.
1: Ako ten chór z Janšojc jo ustupił w Praze, jo takie spiwał ten spiw Žo jomej dom. Pod nawiedowaniem Heinricha Paukera. To jest ten naslednik kantora Worcha w Janšojcach. Jo ako su weni ustupili w Praze, no jo nekak we 70 letach slednego letstotka, tam su zgwosili ako sledne ten spiw Žo jomej dom, a šykne spivarje su byli wegin přechvatane, až naraz ten publikum jo zachopił tam sobu spiłkotaż, a ku końcu szykne teke su stanuli, a sobu spiwali. A ten Janšojski chór nie jo wierzył, aż pochat tego spiwa jo z českeje. Jo, a jo, z tym jo se to całe koło zamknuło.
0: Ale tak w Dolnej Łużyce su se stawizny spiła uwijali dalej. 2011 jo Gerald Schein wezjawił nową interpretację w obziewaniu Oksany Weingart. A komponistce Serazio, nie gledający na uznamne stawizny spiła, jemu dasz iści raz laszkość chanson.

0: Jojo, mój dom. A nie wiemy, aż ma to szczędolnie Łużyce oblubowane z interesantną historią prednodnie joga na stał jako czeska hymna, a z jego nastaszima historią jo se zabierał Hartmut Leibner a napisał o tym. Tak na stał zasjarski kulturny czasopis Rozlad z nim jo se rozkraniał o tym Sebastian Elikowski Winkla.
1: RBB, serski program, wasze temy, nasza muzyka.

Najstariša serbske wetkubarki mają to niedo laście ze zisimi serbsku rycu knuž, to zmyżnia internetowy bok sobu. A jak to żo, to smy se dokradnie oglądali, to bużo jadna tema wicze, bądź to hun Ania Kochec-Schwarcowa we studiu. A dajam wam jeszcze jeden tip. Ceje gaz my, nową antologię w Dolnoserskiej Rycy. Przedstawił Zinca, wedpudni języka pieszych w Serskim Domie, obszerną recenzję namakajaszą w naszym przynoskowym archiwie na naszym boku pod abb-online.de/zom. A tu wam tekę porucują. Ja jestem Gregor Klim, a gronim na zasie słyszenie. Miesza se daje.